Uchinjiru baku maestro gege ngoloko na chitpata ni mtumia radio Msambiki ya imbele la mchigwarinda ni kakabanyana mungisaitina batenga gas ini katurtiora ish ni 56 minutos. Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitembisu cha utomi. Tivikel kamalo ati AZZ yuwelela kungaiko nikolera.